Grupa Arabieski. I vuj slušate muzikalni globus na radio Kometa Čekov FM. Mua!